A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Tu Radio SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. Muzycznie na początek coś, czego nie polecamy robić w drodze do domu z długiego weekendu. Oczy szeroko zamknięte i łzy przed nami. Bezpiecznych powrotów jak najbardziej życzymy.

Meteor w Radiu SK 2. Wszystko jedno, wszystko źle, ale póki co wszystko pięknie i dobrze idzie na festiwalu w Opolu. Dzisiaj ostatni dzień i będzie, słuchajcie, bardzo nostalgicznie, bo czeka nas i koncert jubileuszowy na 45-lecie zespołu Lady Punk. No zresztą słyszeliśmy ich przed chwilą, a także koncert w hołdzie Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Wystąpią m.in. Alicja Szemplińska, Kuba Badach czy też Igor Herbut. No będzie się działo dzisiaj w Opolu.

Te dwa dni odwletki brzmią lekko, a jak ktoś sobie zakombinował, to dziś dopiero wraca do domu po trzech dniach tego wydłużonego weekendu. Mam nadzieję, że odpoczęliście i naładowaliście swoje bateryjki, a my ładujemy je oczywiście muzycznie w Radiu SK2 18L. Jak zapomnieć? Gramy wam już teraz.

0: Od zawsze myślałam, że to piosenka o przeciwieństwach. No bo jak to tak? Kamień nie pasuje zupełnie do aksamitu. Może pozaciągać materiał, jak jest ostry. Oczko pójdzie temu aksamitu i tyle z ładnej sukienki. Ale za to w tym kawałku od Demono. Ten kamień z aksamitem pięknie współgrają. Tutaj Radio SK2. Gramy wam po polsku. Za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Kosmyslowic. Dla Ciebie w Radiu SK2, a dla nich to nie była pierwszyzna. Podczas pierwszego koncertu swojej obrotowej trasy koncertowej Dawid Podsiadło zaprosił na scenę Artura Rojka, by zożowej tradycji stało się zadość. Panowie zaśpiewali i chłopców, i długość dźwięku samotności, no i chyba wszyscy byli zadowoleni. A jak już o zorze mówimy, no to tylko wspomnę, że Dawid zaprosił do tego właśnie projektu Sobla, z którym stworzą wspólny album. Sobel mówił też, że przed nimi naprawdę sporo pracy, więc trzymamy kciuki za efekt.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gram wam najlepsze polskie hity na niedzielę. O życiu zaśpiewa nam w tej godzinie Krzysztof Krawczyk, ale za to na początek Kierunek Góry obieramy i zespół Zakopower.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Zespół Hurt i Załoga G, tak wam gramy w Radiu SK2, a jeśli jest tak, że odpoczywacie oglądając filmiki z pieskami w sieci, to śmiało mogę wam podsunąć wywiad Rafała Adamczaka z Dodą na naszym Instagramie. Prowadziliśmy dla was specjalny festiwalowy program z Opola, a wraz z Dodą na jednym fotelu jej wierni towarzysze zasiedli, czyli Fox i Wolfie, czyli jej pieski, absolutnie urocze stworzonka. Jak ja oglądam tę rolkę, to zegarek mój mnie chwali, że odpoczywam, więc i wam polecam Instagram Radia SK2.

0: Pan Krzysztof to wiedział, jakże ci, co to jest ta prawdziwa zabawa. Życie jak wino. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK A2. Choć ja to polecam jednak na te wysokie temperatury, które dzisiaj nas czekają, raczej postawić na wodę albo też lody w centrum, około 25 stopni, podobnie też na południu kraju. Daria Zawiałow ma na to naprawdę świetne rozwiązanie. Można odpoczywać na swojej chacie, na przykład ten kawałek przed nami.
1: SK2.

0: Człowiek uczy się całe życie. O tym właśnie. Szymon Wedra i zespół Carpe Diem. Teraz wiemy, gramy wam w Radiu SK2 i wy, jeśli słuchaliście nas, no, dłużej niż 15 minut. Teraz też już wiecie, że gramy wam tylko po polsku, ale za to jak? Kolejne najlepsze polskie hity przed nami i jeszcze przed południem usłyszycie Edytę Bartosiewicz i Sanach. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: I po reklamie.

0: Chłopaki trzymają się mocno w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Artura i Jeremiego Sikorskich jest na miejscu 17. Możecie głosować i na braci, i też na ciekawe nowości, które mamy dla was w propozycjach. Na przykład od Michała Szpaka, czy też Dawida Podsiadło. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bajchmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bajchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, mam nadzieję, że ten weekend aktywnie wypoczęliście. No a

0: czas spędzić w kinie. No, bo do tych toruńskich wchodzi także straszny film. No, a ja mam dla Was zaproszenia na ten film. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić.
1: Szybko leci czas, połowa niedzieli za nami. Mam nadzieję, że to była ta połowa, w której się wyspaliście, a teraz leniwie szykujecie coś na ząb. A w naszym menu najlepsze polskie hity. Papa Dance, Kasia Sienkiewicz, ich usłyszycie już niebawem. Kasia Grodzka, dzień dobry.

co rodzice mówią dziecku, gdy pada słynne pytanie, daleko jeszcze? To, o czym śpiewa Landery. Ostatni most przed nami i już będziemy w domku. Tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. To może młody czy też młoda jeszcze przyłożą się na chwilę do snu podczas podróży na tym tylnym siedzeniu, w tym Pomorze, jak najbardziej. Artur Gadowski. Ona jest ze snu już teraz w Radio SK 2.

farsa tutaj o zakrywaniu w Radiu SK2, a jak ktoś jest mocno zaskoczony, no to też zakrywa twarz rękami. Taka to reakcja. Niestety on ręce miał zajęte akordeonem, więc emocje było widać jak na dłoni. 18-letni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Jury nie mogło się nachwalić jego gry, a sam Michał zaapelował ze sceny do innych młodych muzyków, żeby nigdy się nie poddawali. Naprawdę piękny apel i jak najbardziej potwierdzam, grajcie, nie poddawajcie się. W końcu się uda i będziecie mieli swoje nice story. Papa Dance już teraz w Radiu SK2.

0: najnowszy klip od Dawida Podsiadło w Radiu SK2. No właśnie, ten najnowszy teledysk do Na Błysk, czyli nowego singla Dawida, spotkał się z mieszanym odbiorem, mówiąc delikatnie. Wszystko przez użycie sztucznej inteligencji. Sam Dawid odpowiedział, że te efekty były użyte tylko w postprodukcji, na przykład, żeby zrobić słonie chodzące po okładce na Wiśle. Ja myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że Dawid wszystko wyjaśnił, skomentował i przynajmniej nie ma niezręcznego słonia w pokoju.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: No nie, tak to się nie da. Jak człowiek lubi i sorbet, i czekoladowe lody, i jeszcze takie z ciasteczkami w środku, albo jakimś dodatkiem, to tak na raz wszystkiego się nie da czasem przejeść. Mają rację Natalia Schroeder i Liber. Ważna to lekcja, by się nie rozchorować przed wakacjami. Tutaj Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: I po reklamie.
0: Minęła 13, tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. W tej godzinie dowiemy się, ile kroków dziennie trzeba chodzić, żeby schudnąć, bo naukowcy wreszcie ustalili jedną wersję, a o radości chodzenia. Kleo, początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Nie wyobrażam sobie świętowania 45 lat zespołu Lady Punk bez tego kawałka Zamki na Piasku. Gramy wam w Radiu SK 2. Ja tylko przypomnę, dziś wieczorem na festiwalu w Opolu panowie z Lady Punk wystąpią na żywo, żeby świętować właśnie te 4,5 dekady swojej działalności. Będzie też koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Na scenie zobaczymy m.in. Łukasza Zagrobelnego, Natalię Schroeder czy też Kubę Badacha. A my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. Canach, Kolońska i Szlugi już teraz.

Jeśli już delikatnie poczuliście na skórze wakacje, to bardzo dobrze, bo w tym wehikule czasu utwór, bez którego nie można wyobrazić sobie wakacji z gitarą przy ognisku. Lombard i Przeżyj to sam już przed nami.

0: do stracenia. Zapewniają Mrozu oraz Sound & Grace, a jednak jak ktoś ma do stracenia kilogramy, to mam bardzo dobre wieści. Nie 10 tysięcy, a 8,5 tysiąca kroków dziennie wystarczy robić, żeby skutecznie schudnąć. W zasadzie to tak nie przytyć po odchudzaniu. No tak się umówmy. Kamień z serca, bo jeszcze trochę weekendu zostało, jak komuś brakuje kroków, jeszcze zdąży sobie wyrobić. A chodzenie i bieganie polecamy oczywiście z najlepszymi polskimi hitami na uszach. Zespół Pektus, Kuba i Kuba. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: I po reklamie. Najlepsze to

0: Jedni wracają w miejsca, w których byli i sprawia im to wielką radochę, a inni nie wyobrażają sobie takich powtórek robić. I to jest piękne, że się różnimy, bo byłoby naprawdę nudno, gdyby wszyscy mieli tak samo. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o 14:00 news na naszej antenie.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska za nami. Maraton teatralny związany z festiwalem Kontakt. Wracamy do normalnego repertuaru. No i już od środy wraca nam księżniczka na opak wywrócona. W czerwcu jeszcze lekarz na telefon, cud czy też tchnienie. Z kolei w Teatrze Muzycznym od poniedziałku Mikołajek. W połowie czerwca wraca nam Kuguar, być jak Barbara S. I na koniec czerwca od Wisły po Zbrucz.
9: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób próbował zawracać i doprowadził do zderzenia z innym autem. Zatrzymany kierowca to obywatel Turcji.
10: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
9: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Kierowcy spore korki przed bramkami na autostradzie A1. Kilkukilometrowy zator ustawił się w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Swoje kierowcy muszą też odstać przed bramkami w Rusocinie. A Maja Chwalińska rozkochała w sobie kibiców tenisa i finałowy mecz Rolanda Garrosa oglądały miliony widzów, między innymi w beskidzkim klubie tenisa w Bielsku Białej.
11: Dziękujemy! Jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko.
12: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
9: A Chwalińska dzięki dotarciu do finału w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu.
0: Oczy dookoła głowy, jeśli wracacie z długiego weekendu. Jedźcie powoli i ostrożnie w drodze. Towarzyszą wam najlepsze polskie hity. Przed nami w tej godzinie między innymi Dawid Podsiadło, Ania Wyszkoni i zespół Tilaw. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: A sezon znacie? No pewnie, że znacie. Dawid Podsiadło w Radiu SK 2. Jak się okazuje, sezon burzowy w pełni. 11 województw z ostrzeżeniami burzowymi. To południe, centrum i północ Polski. Może też spaść grad. To bardzo ważna informacja dla każdego, kto właśnie rusza, czy to z nadmorza, czy też z gór w głąb kraju. Miejcie to na uwadze i jedźcie bezpiecznie. Tutaj Radio SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity na drogę. Ania Wyszkoni już teraz przed nami.
1: SK 2.

Bardzo dobrze radzi sobie Maciej Musiałowski w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki i jego Flora, którą słyszymy w Radiu SK2, zajmuje piąte miejsce. A to oczywiście dzięki waszym głosom, które zostawiacie na sk2.pl. Kolejne rozdanie gorącej w piątek po godzinie 18. SK

0: Roxy Węgiel i Miasto gramy wam w Radiu SK 2. No i widać te powroty z długiego weekendu do miast. Kierowcy ruszyli i stanęli, to oczywiście tradycyjnie na Zakopiance. Największe korki tworzą się między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, a także przed wjazdem do tunelu pod Luboniem. No niestety to jest już taka tradycja, powrót w korkach z długiego weekendu w Polsce jest tak oczywisty jak mur z parawanów na plaży we Władku, czy też to, że zima zaskoczy kierowców. Tak już działa ten wszechświat.
1: SK2. Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bay Chmurka. Szewska 15x17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bay Chmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
1: I po reklamie.

0: no właśnie, zanim od nowa zacznie się ten tydzień, zrelaksujmy się, pójdźmy na spacer nad lody, nad jezioro, żeby zmysły po prostu odpoczęły. My gwarantujemy Wam odpoczynek przy najlepszych polskich hitach, Kwiat Jabłoni i od nowa. Gramy Wam tuż przed godziną 15 w Radiu SK A2, a przed nami niosę.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie.
5: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek ważna informacja dla kierowców z S8 na Mazowszu. Między węzłami Lucenów i Mostówka koło Wyszkowa zderzyło się 6 pojazdów. Oba pasy w stronę Warszawy były zablokowane. Służbom udało się je już udrożnić, ale utrzymuje się tam spory korek. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
6: Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 km od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa.
5: A na miejsce jadą międzynarodowi eksperci. Po kobiecym finale czas na finał Rolanda Garrosa w tenisistów. Właśnie w tej chwili na korcie centralnym w Paryżu rozpoczyna się pojedynek między Flavio Cobolim a Aleksandrem Zwieriewem. Obaj po raz pierwszy grają w finale turnieju Wielkiego Szlema.
7: Oni grają, a my wracamy i to razem z Wami. Marcin dzisiaj będzie dla Was, moi drodzy, przygotowywał to, co najświeższe i najlepsze, czyli newsy.
5: Tak jest, wracamy o 16.
7: A my, moi drodzy, no co? Rozpoczynamy najważniejszy punkt wielkiej czerwcówkowej przygody, czyli powroty. Droga ucieka spod kół strzelają kamienie i inne najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
7: Strzały również Amora, Oskar Cymz na dzień dobry, Bletka już za chwilę, Kowalski, witajcie w SC2. Najlepsze polskie hity na drogę do domu.

0: Na balkonie bliżej nieba Wanda i Banda w SC2. Kwadrans po godzinie 15. Bliziutko nieba również ma nasz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Podzielił się bardzo radosną nowiną. Kochani, słuchajcie, nasz polski astronauta został tatą. Tak jest. No, cóż mogę powiedzieć? Jeżeli tata jest astronautą, no to syn na pewno może liczyć na kosmiczne bajki.
1: SK2.
0: A na urodziny oczywiście gwiazdka z nieba.

0: nigdzie nie odchodzisz, tylko razem z nami. Magda Fam, Wesce 2 razem z nami. Zapraszam panią Macie do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Wow, cofnął nas o 25 lat. Wtedy to na podwórku, pamiętacie, bawiliśmy się w chowanego, łapaliśmy chrebąszcze, cieszyliśmy się z wolności. Mamy 1991 rok. Zwycięstwo odnieśli architekci, bo połączyli w tym roku akurat Wielką Brytanię i Francję tunelem pod kanałem La Manche, a trochę później tego samego roku już formalnie przestał istnieć Związek Radziecki, a my właśnie cieszyliśmy się z tej wolności w głośnikach, słuchając Dżemu i wyjątkowego głosu Ryśka Rydla.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Który wyśpiewał po prostu Sen o Wiktorii. 25 lat. Tyle ma ten numer. Pamiętajcie, dzisiaj wszyscy jesteście zwycięzcami. Tylko bezpiecznie dotrzyjcie do domu z SK2.

0: Doda, która jak zawsze zrobiła niezłe show, również podczas tegorocznego festiwalu w Opolu i zdradziła swój sekret. Między innymi powiedziała, że pierwszy milion zarobiła na telefonach. No i w ogóle mnie to nie dziwi, ja pamiętam jak dziewczyny cały czas miały ustawiony dzwonek: fajna dżaga z ciebie jest.
1: SK2.
0: I od tamtej pory cały czas tylko w głowie Doda dzwoni. Lady Punk i sztuka latania już za moment w SK2.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: Westy 2 Andrzej Piaseczny, ale to czasy, kiedy Andrzej był jeszcze w mafii. Za chwilę godzina 16 i najważniejsze newsy. Marcin Procki już tutaj biegnie, a po godzinie 16 sprawdzimy, gdzie niedziela ma imię deszczu.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Marta Łazarska już w najbliższy piątek, piąty bieg Jedi. Okazja, żeby nie dość, że móc pobiegać w najkrótszą noc roku, to jeszcze zdobyć medal i pomóc podopiecznym Fundacji Kosmiczna Droga do Gwiazd. To wszystko w Parku Tysiąclecia na toruńskim Lewobrzeżu. A dzień wcześniej, już w ramach festiwalu Metropolis Jazz Festival na toruńskich Jordankach, do usłyszenia, Pat Metheny.
13: Jest 16, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem karetki na Krajowej 74 na Lubelszczyźnie. W Bodaczowie między Szczebrzeszynem a Zamościem ambulans zderzył się z osobówką. 4 ranne osoby trafiły do szpitala, a droga w obu kierunkach jest zablokowana. Burze przechodzą przez Polskę. W tej chwili nawałnice występują na Pomorzu i Kujawach. Reporter Eskilwa Michał-Skolimowski ze szczegółami. Michale, gdzie jeszcze obowiązują alerty od synoptyków?
14: Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
13: Pierwsza porażka polskich siatkarek w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polki na zakończenie turnieju w Nankinie przegrały z Chinkami 1-3. Wcześniej kadra Stefano Lavariniego pokonała Belgię, Czechy i Serbię. Teraz biało-czerwone przeniosą się do Bangkoku, gdzie 17 czerwca ruszy kolejny turniej.
0: Cały kraj wygląda jak druszlak, podziurawiony przez te deszczowe, burzowe chmury. Konkretna ta duża dziura chmura nad Kujawami, Pomorzem, ale wszystko tak ciągnie w stronę Trójmiasta. W SC2 mamy antidotum na niepogodę.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
0: I razem z Wami bezpiecznie wracamy do domu z czerwcówki. Po drodze zabierzemy Ewę, Beatę, Anitę, a teraz wsiada Kaśka Kowalska. Ja Kowalski, witajcie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W rytmie serca, męskie granie w SC2, jak czerwcówkowe niedzielne powroty. Z najlepszymi polskimi hitami, hit też w niemieckiej katedrze, tutaj w Kolonii, czytam w internecie. Koniec z darmowym wejściem do świątyni w Kolonii, do katedry od 1 lipca trzeba zapłacić za wstęp 12 euro. 12 euro, raz... No, coś około 50 zł, no. No, to chyba taca już zbierana nie będzie.
2: SK2.

0: z gitarami odwiedzają balkony swoich fanów, razem z wami podziwiają, jak na tarasach stygnie lato. Kuba i Kuba w SK2.
1: SK2.
0: Nagłówek jeszcze z kolorowej prasy wpadła mi w ręce. Wyniesiony z samolotu poseł się przyznał, pomieszałem alkohol z lekami. A każdy powtarza, tylko nie mieszaj. Ewa Farna, ewakuacja w SK2.

0: Grzegorz Chyży w SC2. O, pani, 1,5 miliona euro. Tyle dostanie Maja Chwalińska w nagrodę za to, że dotarła w finał French Open. Proszę bardzo, 1,5 kafla euro jeszcze do tego. To tak coś około chyba 6 milionów tutaj liczyliśmy z kumplem. No to chyba musimy, słuchajcie, pomyśleć o tym, żeby wrócić na kort. Przecież, no nie oszukujmy się, dywan trzepiemy zawodowo, forehandem, backhandem.
1: SK2.
0: I seta kolejnego zdobywamy i tak dalej, Wiktoria Kidana i Wnaja już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: I po reklamie.

0: Życzymy sobie, żeby nie było korków, żeby benzyna była tańsza. Wtedy dopiero by się przyjemnie wracało do domu. Ale przy najlepszych polskich hitach tak właśnie jest i do nich wracamy. Po godzinie 17, to już za chwilę i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bajchmurka. Szewska 15 przez 17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schab babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bajchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
0: Jest 17, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przechodzą właśnie przez Pomorze i Kujawy. W czasie nawałnicy na tory między Słupskiem a Ustką spadło drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna. Ruch pociągów jest wstrzymany, a spółka Polregio organizuje tam autobusy zastępcze. Kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Barczewa doszło do pożaru autobusu. Nie ma osób poszkodowanych, a 16 w stronę Olsztyna jest zablokowana. Smoki opanowały dziś Kraków. Jego ulicami przeszła wielka parada smoków. Przemarsz ruszył spod Wawelu i dotarł na rynek główny, gdzie wybrano najpiękniejszego smoka.
13: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
14: Ten różany, bo lubię przyrodę.
13: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
14: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
0: No, a parada już zakończona, ale do 19 można jeszcze wziąć tam udział w smoczym pikniku rodzinnym.
15: Mamy smoczy apetyt na to, co najlepsze. Marcin, jakąś kanapkę?
0: No właśnie, przed chwilą ci zazdrościłem tej, którą ty zrobiłeś.
15: Jeszcze mam jedną, to ci odstąpię. Z sałatką jarzynową. Ja nie wiem, co wy tam macie w torbach na tej tylnej kanapie w swoim samochodzie, ale może zatrzymajcie się na chwilę, wyprostujcie kości. Zobaczcie, co tam mama albo ciocia zapakowała, a my zadbamy o resztę.

i gitarka w SC2. Demono kochać inaczej, zagraniczny jeszcze smaczek, rewolucja w Norwegii czytam. Lekarz w Norwegii zarobi więcej, jeśli nie wypisze L4. A nawet nie wiedziałem, że Norwegowie też tak lubią remonty w wakacje.

0: To będzie bardzo dobry dzień. A jaki był dzień? 33 lata temu?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Taki jak dziś. I mamy rok 1993. Rok, kiedy po raz pierwszy koncert zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Swoją premierę również w tym samym roku 93. Miał najszybszy samochód świata. McLaren F1. Rozpędzał się do 386 km na godzinę. A w głośnikach niespieszny Seweryn Krajewski, który 33 lata temu właśnie stworzył ten numer na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Uprowadzenie Agaty, słynna wielka miłość.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Często ten numer znamy również pod tym tytułem, którymi są pierwsze słowa tego utworu.
2: Czekasz?

0: ST2, Ania Wyszkoni, która miała również swoje chwile na festiwalu w Opolu, który dzisiaj się akurat kończy, i Ania przyznała, że po 30 latach w branży cały czas, jak wychodzi na scenę, ma dziewczyna tremę. No, a kto nie ma? Tremy nawet, o, dzisiaj to już w ogóle. Jutro poniedziałek, powrót do pracy po długim weekendzie, ale dopiero będą sceny w robocie.
1: SK2.
0: Będziemy wspominać dzień gorącego lata za chwilę z Big Dave ST2.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie.

0: Legendarny Manam Weste 2. A za chwilę najważniejsze newsy. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach podczas długich albo i krótkich czerwcówkowych powrotów do domu. Oraz o tym, że drugie miejsce też jest fantastyczne. Jak w SC2. Najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach o 18.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszamy na początek raport z dróg, bo trwają na nich powroty z długiego weekendu. W tej chwili spory korek napotkacie na S17 na wysokości Garwolina. Doszło tu do wypadku z udziałem motocyklisty. Korek w stronę Warszawy ma blisko 9 km. Spory ruch także na autostradzie A1. Na niej zatory aktualnie przed bramkami w Rusycinie i Nowej Wsi. To na jezdni w kierunku Łodzi postać trzeba kilkanaście minut. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros jutro rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Dziś jeszcze Polka była rozchwytywana przez media.
7: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
0: Na samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje jutro o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Jeszcze Formuła 1. Andrea Kimi Antonelli jadący Mercedesem wygrał wyścig o Grand Prix Monaco. To jego piąta wygrana z rzędu w sezonie, dzięki której Włoch umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Generalnie mamy niedzielę, 7 dzień czerwca. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień seksu. A i teraz w samochodzie zdezorientowanie. Dzieciaki pewnie za chwilę zaczną zadawać niewygodne pytanie. A co to jest seks? Już tłumaczę. Po angielsku to liczba, no. Sex, 7, 9, 10 i tak dalej.
1: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: SK2. SK2, czyli tu gramy najlepsze polskie numerki. Kowalski, witajcie.
9: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz,

Gitarowe granie chłopaków ze Skarżyska Kamiennej. Nie skarżymy się, w końcu cały czas długi weekend z najlepszymi polskimi hitami trwa. Szkoły, szpital, stadion, park narodowy, muzea, a nawet tramwaje. To wszystko ma się znajdować na statku, który ma zostać zbudowany. Powstał taki chytry plan, aby zbudować największy statek na świecie. Freedom Ship ma on się nazywać i ma być takim największym pływającym po morzach i oceanach miastem świata. Ciekawe, czy w tym pływającym mieście woda będzie darmowa. SK.

Gotham w SC2 i Metzner. Dajecie znać o dwóch niefortunnych zdarzeniach na trasach podczas czerwcówkowych powrotów do domu. Zablokowana S8 między Wieruszowem a Wieluniem, to w kierunku Łodzi. S8 również zablokowana między Rychnowem a Olsztynkiem Zachód, to w stronę Warszawy. Spokojnie, weekend i tak już się nie ściga. SK2. Bezpiecznej drogi dotrzymujemy Wam. Towarzystwa w SC2 jedziemy bez pośpiechu przy najlepszych polskich sztosach. Perfekt raz po raz. Dojedziemy.

0: Jeszcze widać słoneczko na horyzoncie. Powolutku zachodzi. Stachurski Westę 2 u nas nie zachodzą nigdy najlepsze polskie hity i nie zachodzi jeszcze długi weekend. Ale czasami tak zachodzę w głowę, jak czytam te nagłówki z kolorowej prasy. Łapała bób, koperek, młode ziemniaczki i jędrne pomidorki. Mucha latała wokół warzywniaka. Aktorka Anna Mucha.
1: SK2.
0: No wiadomo, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkawę z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: I po reklamie.

0: Tak naładowaliśmy ten wczerwcówkowy weekend baterię, że jutro na pewno każdy będzie czuł się młodo. Bracia Sikorscy w Radiu SK2, za chwilę 19 i sezon na najlepsze polskie hity jeszcze się nie kończy.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: I po reklamie.
0: Nawet pogodna noc z księżycem w roli głównej, 10 stopni na plusie, jutro wszędzie powyżej 20 i w tym tygodniu raczej też wszędzie popada. Raz słabiej, raz mocniej pod wiatr w tej godzinie. Grzegorz Chyży, Dawid Podsiadło i inne najlepsze.

0: Grzegorz Chyrzy i Pod wiatr, Robert Lewandowski królem parkietu, kochani. Prawdziwy dance show teraz w wykonaniu Lewego na 10. rocznicy ślubu Wojtka Szczęsnego z jego wspaniałą żoną Mariną. Na imprezie było sporo gwiazd. Roxana Węgiel z mężem Kevinem, Julia Wieniawa, a także Anna i Robert Lewandowscy. I Robert strzelił niezły popis na parkiecie. Zatańczył do Billie Jean Michaela Jacksona. Tutaj koledzy trzymają się za barki, zrobili wokół lewego koło, a on tańczy. Jak on ciągnie te nogi po parkiecie, ale on się rusza. Te kocie ruchy, te gesty rękami.
1: SK2.

I on po prostu śpiewa i się kręci na swoim obrotowym turze. Dawid Podsiadło, król na stadionach jest tylko jeden, dzisiaj znowu w Chorzowie. Potem Poznań, Gdańsk i Warszawa jeszcze. Czy zatańczy lambadę przed małomiasteczkowym? Dzisiaj w Chorzowie się okaże. Dawid Podsiadło w SC2. To teraz jeszcze mamy jeden moment dla siebie. A może akurat jedziecie na koncert? To pamiętajcie, że w SC2 tylko gramy najlepsze polskie hity. I nie tylko przez ten jeden moment. Pektus.

Lokalne i prawdziwe powietrze w SC2. Postanowił zamienić żart w biznes. Taki nagłówek: Bóg młodości Krzysztof Ibisz wprowadza do sklepów swój napój. Coś takiego w stylu eliksir młodości. Jak wypijesz za dużo, to już siusiasz jak dziecko.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: 102.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Były różne, ale ze Skąd 2 wspominamy tylko te najlepsze, które podczas tego czerwcówkowego wypadu długo weekendowego wam się zdarzyły, czyli najlepszym słuchaczom Eski 2 przy najlepszych polskich hitach. Ten od Kaśki Sienkiewicz. I na ten numer również można głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Kaśka czeka na wasze plusiki. Za chwilę kolejny plusik godzinowy, 20 nam wybija. No i co? Pewnie już niebawem w domu będzie wypakowywanko, a potem pranko. A prasowanko to może już w tygodniu. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Polska 2, Toruń.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.